Mema imu imuo wansom wanyame na wansori sika honi a wodi asi ho no. Ena Nebukadnezar die bufuo.